0: brevat mai jita.
1: Ha, te genesi ne kowi.
0: Che bow.
1: E bow meja.
0: He, ane mentalist nuts. Des geni kurantin. Ken geni je makerni ipo. Ans maker mo son wop. Ans mo dag. Yo, se sok chela tina ba funda ma pep. Jesus nuts man.